0: Christmas Ian Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: La Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.